0: Tataro, Tataro, Tataro. Uka kuvele pia rumama na kanara pia uhara ni umbi rutu venti chinene.
1: Pontu kala kolera. Ureta niyo unawo pia venti chinene we hilo lieke. Mena pacharele uwerenja ya kani.
0: Anchileo hiyo yo lola.
1: Miki naona va. Nkakime reni. Masi opa vila utumiri norika mapuroni.
0: Mi, masi kinrike saka ilusi cho mamo olukone.
1: Ureta ukolera. Unowa ni masi ona nara. Masi ohi kutihia. Aula ohi tafitia ninrete. Aena, ankala na samunku. Anotanyera uretene yoyo. Matata onanara ni icholia chohi lokaloka, chicho, poti uwanela uretene yoyo.
0: Vano va, kipanke kisiani.
1: Mwangu seone nacho muama ninyu usipitali. Nivereke, mumba hemasi orera, ohelia isukiri, mimaka, wajira wira akileke sana mwirutu ni wawe.
0: Vano, kaki kichereke, chani, amuchi akakina kwae woko mali hera ukumi haya.
1: Kawana riketu, mwiwelele. Ntumiri masi o kutihia aula o tafitia ninrete metania certeza nyawe nhina ya ulia ni mwambali haka utumiri isoworo nhina ya ulia monehe wakalawira ihotoko tasana aula mena ntumiri isantina mwapavela upanka iso julupale ni nne majerihe witu wacha uonene
0: kina wona chomu ni mii akino pavela tuwa wira atu wakina kwayo, anawiri achie.
1: Ikweli, ni uchwela kampo tukono, poti wakikichera, amuchenyu, ni anamawani otene, poti upachera uvarila mteko, iketelo chene, chenyo.
0: Totoro kio sukuru, ukuma nena navaki na achuwela itu yovara.

Kipio wani kirupa, osho wororaka mau, tinira zote ni kirumpe, pashaka kiwe.

Munaruani namari, Yimino Raletu, Amusa Marin, Matumele de Majako